0: Żadnej niespoczcia. Niespoczcia.
1: Suodis FM, Tirana Bithoplu, 2 MHz.